Like, give me some.

lighter, things became beautiful. I started ascending.

same amount.

may there be peace.

i dzielnica wesoła, i klasztor sobie stał, i zamurowaną celę znaleźli tam. A w celi na barłogu nie wierzą w to, szkielet mniszki

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pracownicy Strefy 51 latają na miejsce w specjalnych, nieoznakowanych samolotach zwanych Janet, przez co jest to prawdopodobnie najbardziej tajemnicza linia lotnicza na świecie. Współpracuje ona z siłami powietrznymi i rządem Stanów Zjednoczonych, a cała flota to 6 maszyn Boeing 737, które są pomalowane w charakterystyczny staromodny sposób, czyli całe na biało oraz wąski czerwony pasek ciągnący się wzdłuż kadłuba na wysokości okien. Trasy przelotów nie są znane, ale można się domyślić, że chodzi o różne bazy wojskowe, w tym właśnie Strefę 51, a na lotnisku w Las Vegas znajduje się nawet specjalny, odosobniony terminal służący przelotom do tej placówki. Jako zabawną ciekawostkę można dodać, że w jednym z ogłoszeń poszukujących stewardesy do tych linii lotniczych napisane było, że kandydatka musi być zrównoważona psychicznie i być gotowa na niewytłumaczalne incydenty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć, dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony, witam w audycji Winyl. Zaczynamy, dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Wielki kabuter robi szef, niech obrania się nie krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając płomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak. Bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po nim. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownie w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może. A przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło. Na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też uwięzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniarzeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bejrut, Liban, miasto ciemności. To stolica i największe miasto Libanu, leżące w środkowej części kraju. Liczy 2 060 000 mieszkańców, większość pochodzenia arabskiego. W stolicy Libanu wrze jak w kotle. Czujesz smród spalin, słyszysz kakofonię klaksonów i widzisz tysiące aut, których kierowcy przemieszczają się według sobie tylko znanej logiki absurdu. W mieście największym problemem jest energia elektryczna. Niektórzy mieszkańcy mają do niej dostęp przez cały czas, jednak większość jedynie godzinę dziennie lub nawet wcale. Przed 2019 rokiem żyło się tutaj jeszcze w miarę normalnie. Ludziom się nie przelewało, ale mieli co włożyć do garnka. Był to czas, że Bejrut nazywano Paryżem Bliskiego Wschodu, a cały Liban Szwajcarią Bliskiego Wschodu. Teraz ponad 80% ludzi żyje tutaj poniżej granicy ubóstwa. Wszystko podrożało o kilkaset procent. Nie zmieniło się jednak tylko jedno – zarobki. Ulice są w nocy nieoświetlone. Mieszkańcy korzystają nagminnie z agregatów prądotwórczych, jednak użytkowanie ich jest bardzo drogie. Poziom bezpieczeństwa spada proporcjonalnie do rosnącej liczby bejruckiej biedoty. W dobrych czasach w policji w najbiedniejszej dzielnicy Burj Hamud pracowało około 300 policjantów, którzy patrolowali ulicę 24 godziny na dobę. Obecnie zostało ich około 90, a niektórzy z tych 90 do pracy w ogóle nie przychodzą, ale też nikt ich nie zwalnia, bo może kiedyś przyjdą.

za oknem ćma. Walczy o życie, diabel nie ma.

Zmarnowali noce i cały dnie jest źle. A miało być kolorowo i niekoniecznie zdrowo.

zmarnowali noce i cały dnie jest źle. Znów mnie rozterepało, lecz jakby tego było mało, pić cholernie się chce.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och, pouczający poniedziałek. Och.

Dead Jones.

stop now, we lose.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pływające wioski. Wiadomo, że cywilizacje rozwinęły się wokół zbiorników wodnych na całym świecie, ponieważ konieczne było spełnienie różnych codziennych wymagań, takich jak woda pitna, nawadnianie, rybołówstwo i tym podobne. Istnieją jednak społeczności, które żyją dosłownie w wodzie, a nie obok niej. Te osady na powierzchni wód śródlądowych, znane jako pływające wioski, powstały z różnych powodów, takich jak etniczne i zawodowe. Znajdują się one w różnych częściach świata. Spośród takich pływających wiosek warto wymienić Uros w Peru, gdzie mieszkańcy jeziora Titicaca w Ameryce Łacińskiej w Peru stworzyli własne pływające wyspy trzcinowe. Uważa się, że społeczność Uros powstała na długo przed panowaniem Inków na tych obszarach i uważa się, że zostali zmuszeni do wyboru takiego stylu życia, gdy Inkowie rozszerzyli się na ich ziemię. Według ich folkloru byli kiedyś wybrani przez Boga, ale później odrzuceni i wygnani jako podrzędni z powodu chciwości i innych wad. Obecnie gmina utrzymuje się z rybołówstwa i turystyki. Kolejna pływająca wioska to Koh Phangan. Położona w prowincji Phang Nga w Tajlandii, Koh Phangan to indonezyjska wioska rybacka zbudowana na palach. Położona w cieniu pionowego wapiennego klifu, składa się z 360 rodzin o łącznej populacji ponad 1500 osób. W tej pływającej wiosce znajduje się szkoła, rynek i meczet, a co najciekawsze, boisko do piłki nożnej zbudowane ze starych skrawków drewna i tratw rybackich. Życie mieszkańców tej pływającej wioski opiera się głównie na rybołówstwie i turystyce.

płaszcz na pogrzebie, płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie koszką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

aż się stara. Zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy. Płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, dwuznaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni.

Jeśli moja osoba tak cię dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą. O, co to, to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto, będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym, będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu, mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam płytę datowaną na październik 1984 roku. Zespół nazywa się Dismortal Coil, a płyta nazywa się It'll End in Tears. Co w luźnym tłumaczeniu znaczy, to się skończy łzami. It'll End in Tears jest debiutanckim albumem wieloartystycznego zespołu ze studia 4AD, projektu Dismortal Coil, luźnej grupy

Gdy pierwsza strona tej płyty to głównie covery wybrane przez Watts Russella, druga zawiera oryginalne utwory skomponowane przez Raymonda i Gerard. Wersje coverowe albumu zawierają dwa utwory z albumu Big Star Third Sister Lovers z 1978 roku, w tym Kangaroo i Holocaust. Fraser śpiewa w coverach Song to the Siren Tima Buckleya i Another Day Roya Harpera. Pierwszy z nich został wydany jako debiutancki singiel TMC rok przed premierą albumu i stał się niespodziewanym hitem na brytyjskich listach przebojów niezależnych. Ja powiedziałem TMC, chodzi mi o This Mortal Coil. Sharp śpiewa w dwóch kolejnych utworach Fond Affections, Rema Rema oraz oryginalnym A Single Wish, This Mortal Coil, który zamyka album. Zespół This Mortal Coil nagrał dwa kolejne albumy, Filigree and Shadow w roku 1986 i Blood w roku 1991. Oba zostały wysoko ocenione i dobrze się sprzedały, choć żaden z nich nie zyskał takiego uznania krytyków ani statusu kultowego jak It'll End in Tears. Album ten spotkał się z powszechnym uznaniem po premierze i został wysoko oceniony przez tygodniki muzyczne Melody Maker i New Musical Express. Krytycy często chwalili produkcję Fryera. Album został opisany w 2011 roku przez krytyka Neta Redgetta jako utrzymujący nastrój zrównoważonego mrocznego romantyzmu, częściowo mroczny, ambientowy grind, a częściowo późnonocny recital pełen smyczków. Pitchfork z 2018 roku umieścił album na 8. miejscu na swojej liście 30 najlepszych albumów Dream Pop. W artykule dla The Guardian w 2006 roku pisarz i krytyk Dorian Lynskey umieścił wersję Song to the Siren na 7. miejscu na swojej liście coverów lepszych od oryginałów. Stwierdził, że przekształcając piosenkę Buckleya w drżący ambientowy hymn, oryginalna wersja wydaje się jedynie szkicem. Recenzja Classic Pop z 2018 roku opisał album jako owiany bujnym gotycko-romantycznymi wirami echa i pogłosu. Recenzja opisuje wokal Divoto jako puste, nawiedzone widmo i chwali wokale Sharpa i Gerard jako upiorne, zanim stwierdzi, że wkład Fraser w Song to the Siren jest wybitnym występem. Wielu innych krytyków chwaliło wokal Sharp, który według Redgetta rozciąga się od operowej brawury w Kangaroo do końcowej czułości w A Single Wish. No to najwyższa pora przedstawić nam teraz utwory, które się tutaj znajdą. Kangaroo, zaaranżowane przez Cindy Sharp i Simona Raymonda, Song to the Siren, wykonanie Elizabeth Fraser i Robin Guthrie, Holocaust i Raymond, Fit, potem Fond Affections w wykonaniu Sharp, The Last Ray, Raymond, potem Another Day, Fraser, Waves Become Wings, Lisa Gerard, Barramundi, Raymond, Dreams Made Flesh, Gerard, Not Me, Robbie Gray na spółkę z Raymond i na koniec Single Wish, a zaaranżowane przez Cindy Sharp. No to jeszcze powiedzmy sobie, bo tak zorganizowana grupa, kto tam brał udział. Ivor Watts Russell, koncepcja, produkcja, John Fryer, produkcja, Simon Raymond, produkcja, aranżacje, gitara, bas, syntezator, Elizabeth Fraser, wokal, Gordon Sharp, wokal, Lisa Gerard, wokal i Young Keane, Robbie Gray, wokal, Howard Devoto, wokal, Robin Guthrie, gitara, Brendan Perry, basowy dron, Martin Young, syntezator, bas, gitara, Mark Cox, syntezator, Steven Young, fortepian, Manuela Rickers, gitara, Martin McCarrick, violoncella i Ginny Ball, skrzypce, altówka. Sporo tego było. This Mortal Coil, rok 1984, płyta It'll End in Tears.

rąk, obraz rozmyty, czarnych myśli splot. Wmieszany w próżnię, chcę zabić lęk, jak wódka na stole.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce, jak w wielu takich przypadkach, w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

0: buty naszych chłopców są w kolorach pastel.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario Forte, jak co poniedziałek, Radio Odzew. To, co słyszeliśmy przed chwilą, to czym przywitałem się z Państwem, to zespół Dogs in Trees, zespół trójmiejski z piosenką Teraz i Jutro, rok 2015. Zespół Dogs in Trees to kolejny zespół, który odwołuje się, a w zasadzie wpisuje w renesans pierwszej, drugiej połowy lat 80., może odrobinę początku lat 90. nowej zimnej fali. Nie jest to na szczęście żadne naśladownictwo tego, co się działo, a są to rzeczy nowe, wzbogacone nowymi możliwościami. Ale jedziemy dalej. Kolejny zespół to znany nam serbski Auf Wiedersehen z piosenką 2-1 i rok 2021.

Kolejny zespół ze Szwecji, rok 2019. Nazywają się Autosand, a piosenka nosi tytuł Leave Me Alone. Oczywiście troszkę posmucą, śpiewają o tym, że jest już wiosna, już rosną straty w sadach i tak dalej, i tak dalej, nawiązując do Agnieszki Osieckiej. Zapraszam.

I dalej, dalej, wciąż dalej. Zespół z Los Angeles, rok 2014, nazywają się Jungle Fire, a piosenka nosi tytuł Comencemos. Będzie troszkę weselej w rytmach. Prosimy.

Teraz będzie zespół El Pero z piosenką Sitar Song. Oni są akurat z San Diego. To będzie rok 2022, a zespół El Pero to taka odskocznia Parkera Griggsa, czyli lidera zespołu Radio Moscow. Ten zespół też znakomicie sobie radzi, co za chwilę usłyszycie. Prawdziwy żywiołowy rock, a oni wyglądają troszkę jakby przenieśli się z lat 60. czy 70. żywcem wyrwani z jakiegoś Woodstocka. Zapraszam.

El Pero za nami, a kolejni muzykanci również nieco po latynosku, bo to będzie taki latino funky soul, zespół znany, The Bados Band z piosenką King Cobra, czyli Nowojorczycy. Rok 2007. Proszę.

Jeszcze raz nowojorski zespół The Daktaris z piosenką Daktari Walk. To po części ta sama banda co przed chwilą, plus Antibalas, plus kilka innych zespołów, które bardzo często się tu pojawiają. Tutaj zebrali sobie taki skład, w którym nagrali tę płytę, udając, że jest to płyta rzeczywiście afrykańska. Wszystko na to wskazuje. Wiele osób się na to złapało. Nie, to nieprawda. To zespół z Nowego Jorku, rok 98. Zapraszam.

Zespół Goat rozpoczął serię, rozpoczął kącik taneczny, więc dalej Funky Destination, Funky Music Overdose z Chorwacji, rok 2015. Tańczymy.

0: W dawnych czasach, kiedy MTV zajmowało się muzyką, kiedy było naprawdę telewizją muzyczną, chyba najważniejszą na świecie, pojawiał się w 91 taki teledysk, tak się to nazywało, i właśnie o nim sobie niedawno przypomniałem i znalazłem tę piosenkę. Piosenka zespołu Del the Funky Homo Sapien, a piosenka Mista Dobalina, rok 91, kalifornijski DJ, bardzo wpadające w ucho. Cieszę się, że mi się to przypomniało. Dzielę się tym. Zapraszam.
1: Oh. I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina.

Poszedłem dalej tą drogą i postanowiłem zapodać kolejnego wesołka. Tym razem będzie to Fatboy Slim z piosenką Ja Mama. To akurat jak poprzednicy, Wielka Brytania, ale rok 2000. I tu też nawiążę do teledysku. To jest taki teledysk, gdzie gościowie odsłuchują kasetę z tą właśnie piosenką w momencie wykonywania najróżniejszych czynności, a odsłuch tej piosenki wprowadza totalny zamęt w ich poczynania. Fatboy Slim, Ja Mama, 2000 rok.

Wchodzimy w fazę tańca bliżej podłogi całym organizmem. Taki dance floor będzie wolniej, ciężej i głos absolutnie pozbawiony aksamitu. Zespół Get On Services z piosenką Trouble. To Bristol, Manchester, rok 2022. I co? I tańczamy.

Jak się okazuje, tym razem znów udało nam się dotrzeć niemalże do końca, bo została jeszcze jedna piosenka. Kolejna piosenka to zespół Varieté z 25 roku, czyli ubiegłoroczna. Piosenka nosi tytuł Księżniczka i nieco zaskakująca w formie piosenka zespołu Varieté. Można powiedzieć, że jeśli idzie o Varieté, to jest piosenka nawet bardzo wesoła. Można powiedzieć, że jest bardzo przebojowa. Nie wiem, jak z tańcem, ja nie próbowałem. Varieté pojawi się już za chwilę na festiwalu Ze Wsię Budzi w Cisnej. Tam można będzie sprawdzić, jak to się dzieje wszystko na żywo w wykonaniu tego jakże wesołego zespołu, się okazuje. A więc zespół Varieté, piosenka Księżniczka. Żegnam się z Państwem, zapraszam na spotkanie o tej samej porze za tydzień w poniedziałek. Dobrego wieczora, dobrej nocy i dobrego tygodnia. Żegnam się z Państwem, Super Mario.

wyspa chmury. Nie może się wyspać.

łapie arabskie rozgłośnie. Aloe, aloe, czuję w ustach szary pył z pożarów gras. Kiedy śpię na dachu, kiedy śpię,

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Jest 16:30 i jazzowy świat pożegnał w tym tygodniu jedną ze swoich legend.

To Son Rollins, wybitny barytonowy saksofonista, który współpracował m.in. z Milesem Davisem czy Donem Sherry, którego ostatnio niestety musieliśmy pożegnać. Człowiek, który był obdarzony sporym talentem, wykonywał sporo ciekawych standardów z takimi gwiazdami naprawdę wielkiego formatu, a to nagranie, które słyszeliście przed chwilą, to jest utwór zatytułowany Saint Thomas, który wykonywał Son Rollins wraz ze swoim ansamblem 2 marca 1959 roku w Sztokholmie w klubie Nalen. Naprawdę legendarna postać i przede wszystkim no, trudno w ogóle sobie wyobrazić świat muzyki jazzowej bez jego udziału. Będzie nam go na pewno brakowało. Witajcie, z tej strony Adam Pachołek. Trochę z samym ochrypłym głosem, ale to z tego względu, że biegłem jak oszalały tutaj do domu, żeby poprowadzić tą audycję. Nie pytajcie dlaczego. I przede wszystkim no... też pewne smutne rzeczy, które się dzieją w muzyce, też jakoś pozostają z nami jako taka zadra, która też w pewnym sensie mówi nam o tym, jak wiele ciekawych rzeczy mogliby zrobić jeszcze sami artyści. Chociaż no, wraz z Thelonious'em Monkiem sam Son Rollins grał gdzieś na pierwszym swoim albumie w 57 roku wydanym, czy 51 bodajże, więc można byłby powiedzieć, że człowiek wiekowy nagrał sporo ciekawych albumów wraz z kwartetami, kwintetami różnego rodzaju, więc jest w czym wybierać. Ale wybrałem właśnie tenże albumowy, że tak powiem, wytwór na początek, który początkowo chciałem znaleźć z wersji z płyty Live in Japan, ale okazało się, że jest ta wersja tylko ze Sztokholmu dostępna, więc czemuż by nie? Cóż, muszę trochę otrząknąć, bo nieco się zdyszałem jak pies przy tym bieganiu, a chciałbym wam powiedzieć, że Birds of Canada po kilkunastu latach powróciło wraz ze swoją nową płytą zatytułowaną Inferno, która jest o tyle naprawdę ciekawa, że no takie rytmiczne czy też ambientujące brzmienia to ich oczywiście chleb poprzedni, chociaż w zasadzie mówiąc rzadko oni wydają płyty, tak samo jak Aphex Twin czy Outtake, ale Birds of Canada, jeśli chodzi o swoje, no że tak powiem, debiuty, to 30 lat temu zadebiutowali swoją pierwszą płytą i tak oto chcieli tym samym no, pokazać, że no, jeszcze jakoś drzemie ich w nich ten cały prawdziwy amalganach takiej muzyki czysto no, wpływającej dobrze na duszę i też no, takiej rozmyślającej. Z nowego albumu wyciągnąłem dla was Deep Time oraz Arena Americanada, które razem mają, no niech no sprawdzę tutaj, no rzeczywiście 8 minut razem, więc przyjemnego słuchania wam życzę przez ten czas.

prawdziwie esencjonalne i przede wszystkim piękne. Inferno, Birds of Canada w dwóch fragmentach. Swoją drogą to chciałbym wam powiedzieć, że jednak albumy zespołu Birds of Canada są mocno wyczekiwane przez fanów na całym świecie na tyle, że też większość ludzi na pewno słucha tejże płyty już gdzieś tak wcześniej, od samych początków maja, bo kupiło go ją w preorderze, a okazuje się, że znalazłem sporo nagrań takich przedpremierowych właśnie samej płyty, które ktoś udostępnił je na Soulseeku i no tak się złożyło, że jednak z nich skorzystałem, bo nagrywam ten program w czwartek, o matko, brzęczy mi tutaj, no i z tego względu, że jednak się to pojawia w sobotę, to wszystko działa jakoś legalnie. No jest legalne, o, tak powiedzmy, bo jakoś źle to wybrnąłem z tego zdania. Właśnie z tego, że mam nadmiar tychże sprzętów przed sobą i no wiecie, jak to jest w takich warunkach domowych, trudno w ogóle o jakąś koordynację tego wszystkiego, bo chciałbym wam zaprezentować no kolejnych artystów, czy nawet samą artystkę ukrywającą się pod pseudonimem Buchaj, czy nawet zespołem Buchaj, założonym przez Meryem Kilić, turecką oczywiście, że tak powiem, osobistość. Chodzi o to, że po prostu jest to Niemka tureckiego pochodzenia wraz z Dirkiem Hafnerem oraz Markusem Deuberem i Michelem Fromm postanowili stworzyć coś bardzo wyjątkowego. Taki dosyć krautpopowy album zatytułowany Asphalt und Sand, który można byłoby powiedzieć jest takim troszeczkę nowym spojrzeniem na muzykę taką krautrockową z perspektywy no dosyć sporych dysonansów, czy nawet brzmień typowo takich orkiestracyjnych, których zresztą będzie ich sporo, jeśli zdążycie się wsłuchać we fragmenty tejże płyty, bo mam przygotowany utwór tytułowy oraz utwór Crazy Train, nie mylić ten, który oczywiście nagrał Ozzy Osbourne, bo to nie jest na całe szczęście cover, tylko no oryginalny utwór. Razem te właściwie w samym, i muszę tu jeszcze raz zajrzeć, uwaga, no mają razem gdzieś tak 8 minut. Więc zapraszam też na 8 minut przyjemnego słuchania.

Ktoś na końcu puścił drona. To oczywiście Buchaj i cały ich zespół Asphalt und Sand, ich nowa płyta, która jest dostępna na Bandcampie. Poniekąd troszeczkę takiej krautrockowej stylistyki, nieco jazzującej słyszeliśmy, ale i także trochę, i to nie będzie żaden przytyk, takiej anatolijskiej, że tak powiem, esencji w to zostało zaprzęgnięte. No przecież sama Miriam Kilić chyba troszeczkę wpłynęła, że tak powiem, na stylistykę tego nagrania swoim też uroczym głosem. No dosyć ciekawy twór, jak i też ciekawy zespół, o którym warto więcej doczytać, bo nie będę w stanie wam tego wszystkiego powiedzieć, gdyż grafik mam napięty, a przede wszystkim, że mamy jeszcze jedną ciekawą nowość i to z Islandii. Gulur Bill, niejaki zespół pochodzący oczywiście z Islandii, który troszeczkę tak nieco szarpie na drutach, ale przy okazji też uspokaja jakem Sigur Rós, to można byłoby powiedzieć, wydali swój debiutancki album, z którego pochodzi ten oto małutki kawalątek, który dla was wybrałem, czyli Scott.

dźwięki tak w zwinny sposób się ściszają. Kulur Bill. Ich debiutancka płyta też dostępna na Bandcampie. Można byłoby powiedzieć, że to trochę taki islandzki Radiohead, bo coś mi klimaty Kid A, czy też nawet OK Computer były, że tak powiem, słyszalne w tymże utworze, ale to tylko moja chyba specyfika usłyszenia tylko jednego utworu, którego znam i który był dostępny na tą obecną chwilę, którą oczywiście chciałem wam zaprezentować, bo tego wszystkiego może być nieco więcej i też moja ocena może być niejednoznaczna. Skoro mowa tutaj o niejednoznacznościach, to byliśmy dzisiaj w Szwecji, no niestety ze smutnych powodów. Byliśmy też na pograniczu Stanów i Kanady, byliśmy w Niemczech, no i też troszeczkę zahaczyliśmy o Islandię, żeby dobrnąć teraz do zespołu The Oblivion Expedition, który oczywiście należy do pewnego jednego człowieka, bo to jest taki projekt pewnej osoby, której oczywiście nazwy nie podam wam, bo nie mam jej przed sobą, ale no po prostu gość wydał zupełnie nową płytę, z której pochodzi też śliczny zresztą i długo wciągający utwór Magnificent Reality.

To się nazywa Międzygwiezdna Brama do Wieczności, Intergalactic Getaway to Infinity. To oczywiście nowa płyta The Oblivion Expedition, projektu kreowanego przez Thierra de Jonga, holenderskiego gitarzysty, który przede wszystkim tworzył m.in. Phantom Druid, Fuse Thrower, Howling Universe czy też Tomb Nail. Większość tych zespołów oczywiście wam jest mocno nieznana, chociaż w zasadzie mówiąc co do tytułu, to się mocno pomyliłem, to nie jest Magnified Reality, tylko no właśnie Magnified Reality, a nie Magnificent, czy coś takiego powiedziałem. Więc tutaj troszeczkę zawiodłem wasze oczekiwania, jeśli chodzi o spełnienie takich no wymogów językowych, ale to z tego względu, że jednak nie lubię robić na szybko notatek, tylko muszę siadać do nagrywania, bo jednak czas pędzi nieubłaganie. Skoro już byliśmy w Holandii, to teraz zaglądamy do Hiszpanii, gdzie urzęduje pewien zespół Cordura, który z okazji swojego 25-lecia wydał album, z którego pochodzą tylko dwa utwory, a właściwie tylko na ich oficjalnym profilu na Bandcampie są dostępne tylko dwa utwory z ich płyty urodzinowej. Jeden z nich to jest właśnie tytułowy singiel, który jest w pełni mocno nostalgiczny, chociaż w większości samej twórczości Cordury nie znam, a szkoda, chociaż wypuścili nawet całkiem dobrą płytę parę lat temu, ale o niej może kiedyś będzie czas przypomnieć. Tymczasem troszeczkę zalśnimy ultrafioletem.

To zespół Cordura i Ultravioleta. Ich album z okazji 25-lecia zespołu jest może gdzieś dostępny bardziej w formie fizycznej, ale musielibyście sami poszukać, żeby jakoś w pewnym sensie posmakować wielu takich karstylijskich brzmień typowo stonerowych, żeby jakoś posmakować bardziej. O, tak chciałbym znowu z tego wybrnąć, bo jednak teraz będzie zespół, o którym nie za bardzo muszę wszystko wiedzieć, gdyż mam to w pamięci. Chodzi oczywiście o Taraban, krakowski zespół, który wydał swoją epkę koncertową VNA Live, z której pochodzą m.in. piosenki z ostatniego wydanego rok temu albumu The Oath, z którego oczywiście też wybrałem nieco taki gustowny, ale nawiązujący do pewnej znanej formacji utwór Roxanne. Tylko że to Roxanne jest pisane oczywiście przez 3X.

Fani się cieszą, że jednak mocno chłopaki zagrali i całe szczęście to zespół Taraban i DVNA Live. Ich epka koncertowa, która też prosi się o to, żeby po nią sięgnąć gdzieś albo w streamingu, albo w formie całego albumu cyfrowego do ściągnięcia. No, zależy jak to wolicie. Na koniec oczywiście, nawiązując do tego, że ta Roxanne miała aż w sobie 3 X, to będzie teraz zwyczajna Roxanne. Ta z repertuaru Stinga i The Police. Pięknie wam dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Adam Pachołek, mam nadzieję, że usłyszymy się, albo czekajcie. Nie wiem, czy się usłyszymy. Być może tak, bo w końcu też długi weekend za nami. Ale jakby co, to oczywiście miejcie się na baczności. No. Nawet jeśli nie słuchacie za bardzo Radia Odzew, to pamiętajcie, że jednak spodziewać się niespodziewanego warto. Zawsze. Do usłyszenia. Bajow.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania. Studio One prezentuje. Dziś Studio One chce zaprezentować Wam płytę takiego duetu, który się nazywa General Smile i Papa Michigan. Płyta z roku 1979 zatytułowana Rub-a-Dub Style. Znaliśmy ten duet jako Michigan and Smile, ale na ich pierwszym albumie nadal występują jako General Smile i Papa Michigan, jak ich właśnie tu przed chwilą przedstawiałem. I odnieśli wielki sukces dzięki przebojom Rub-a-Dub Style i drugiemu utworowi na tym albumie Nice Up the Dance. Będąc jednym z pierwszych duetów, wywołali szaleństwo na punkcie tego rodzaju reggae. Koncertowali po Europie na początku lat 80. W słynnej wytwórni Studio One, produkowanej przez wielkiego Sir Coxton Dodda, który również zaaranżował płytę i zajął się całą inżynierią dźwięku i nagrywaniem, mieli swoje schronienie. Czyż nie uwielbiacie ich stylu tak po prostu? To była wielka frajda w tamtych czasach usłyszeć coś takiego. Przejdźmy do muzyki. 6 utworów: Rub-a-Dub Style, Nice Up the Dance, Thank You Ja, Compliment to Studio One, Time to be Happy, na koniec Eye of Danger. No to posłuchajmy sobie tego duetu sławnego wówczas General Smile and Papa Michigan, rok 1979, płyta Rub-a-Dub Style.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Witam, Władysław Bałtycki. Na żywo, czyli płyty koncertowe. Dziś pragnę przedstawić płytę grupy Radiohead. Grupa nazywa się I Might Be Wrong Live Recordings. To album koncertowy tego angielskiego zespołu, wydany 12 listopada 2001 roku w Wielkiej Brytanii przez Parlophone, a dzień później w Stanach przez Capitol Records. I Might Be Wrong zawiera wykonania piosenek z albumów Radiohead Kid A z roku 2000 i Amnesiac z roku 2001, nagranych podczas ich trasy koncertowej w 2001 roku. Zawiera również akustyczne wykonanie True Love Waits, piosenki, której Radiohead nie wydał aż do albumu A Moon Shaped Pool w 2016 roku, ponieważ piosenki zostały opracowane poprzez eksperymenty studyjne, Radiohead przearanżował je na potrzeby występów na żywo. I Might Be Wrong otrzymał głównie pozytywne recenzje. Krytycy chwalili występy i aranżacje, ale krytykowali jego zwięzłość i brak wcześniejszych piosenek Radiohead. W serwisie Metacritic, który przyznaje recenzjom krytyków znormalizowaną ocenę na 100, I Might Be Wrong ma średnią ocenę 76 na podstawie 16 recenzji, co wskazuje na ogólnie pozytywne recenzje. Krytyk Entertainment IE Andrew Leach napisał: w przeciwieństwie do większości albumów koncertowych, ten oddaje trochę emocji związanych z byciem tam i przywraca Radiohead ludzki wymiar, któremu groziła ostra utrata. Steven Thompson z The AV Club napisał, że album rzucił nowe światło na Kid A i Amnesiac. W Rolling Stone Johna Wiener opisał go jako wybuchowo surowy, chwaląc kręte wyspiarskie wykonanie Idiotech i pięknie mrożący krew w żyłach wokal Yorka w Like Spinning Plates. Matt LeMay z Pitchfork również pochwalił Like Spinning Plates, mówiąc, że prezentuje wirtuozerię pisania piosenek Radiohead, a nie ich dźwiękową awanturniczość. LeMay powiedział, że wykonanie True Love Waits było absolutnie wspaniałe i że piosenka dorównuje każdej z albumu Radiohead z 97 roku OK Computer. Uważał, że uzasadnia to wydanie albumu koncertowego, podobnie jak Like Spinning Plates. Ted Kessler z New Musical Express chwalił wokal Yorka w True Love Waits jako czysty i prawdziwy. Jednak krytyk Mark Randall uważał, że wykonanie z jęczącym wokalem było gorsze od powszechnie udostępnianej wersji bootlegowej. Napisał: odnosi się wrażenie, że była to piosenka, którą Radiohead wiedziało, że lubią i wiedziało, że lubi ją publiczność, ale zespół nigdy nie doszedł do porozumienia z aranżacją. W końcu poddali się, wydając ją taką, jaka jest. Kilku krytyków uważało, że I Might Be Wrong jest za krótki. Thompson uważał, że zepsuło go charakterystycznie niedogrywające opakowanie i niewytłumaczalna zwięzłość. Randall napisał, że zwięzłość sprawia, że jest to coś w rodzaju rozczarowania, a brak wcześniejszych piosenek Radiohead oznacza, że nie oddaje w żadnym wypadku zakresu prawdziwego koncertu Radiohead. LeMay również skrytykował brak starszych piosenek i powiedział, że album sprawia wrażenie przedmiotu promocyjnego dla Kid A i Amnesiac. Sam Samuelson z All Music zasugerował, że zamiast tego można go było zapakować w Amnesiac jako kompletny pakiet z sesji Kid A, a nie jako kilka rzuconych na siłę wydawnictw. Radiohead opuściło EMI po zakończeniu kontraktu w 2003 roku. W 2007 roku EMI wydało Radiohead Box Set, kompilację albumów nagranych, gdy Radiohead był jeszcze podpisany z EMI, w tym I Might Be Wrong. Radiohead nie miał żadnego udziału w reedycjach, a muzyka nie została zremasterowana. W lutym 2013 roku Parlophone został zakupiony przez Warner Music Group, w kwietniu 16 roku w wyniku umowy z grupą handlową Impala Warner Music przekazało katalog Radiohead XL Recordings. Reedycje wydane bez zgody Radiohead zostały usunięte z serwisów streamingowych. W maju 16 roku XL ponownie wydało katalog Radiohead na winylu, w tym I Might Be Wrong. No to przechodzimy teraz do listy utworów. Tak jak mówiliśmy, płyta jest bardzo zwięzła, ma tylko 40 minut i jest tam 8 utworów. The National Anthem, I Might Be Wrong, Morning Bell, Like Spinning Plates, Idiotech, Everything in its Right Place, Dollars Are Cents, True Love Waits. Przebrnąłem to wszystko. Personel, który nagrał tą płytę: Tom Yorkie, Johnny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood i Philip Selway. Posłuchajmy w takim razie tej płyty grupa Radiohead, I Might Be Wrong Live Recordings, rok 2001. Radio,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W różnych krajach odkryto setki kamiennych kuli wielkości piłki tenisowej. Obiekty, które mają kilka tysięcy lat, fascynują przede wszystkim swoim niemal perfekcyjnym wykończeniem. Szczególnie uderzające jest to, że produkcja tych artefaktów była wówczas powszechną praktyką. Takie struktury można było znaleźć nie tylko na stanowiskach neolitycznych w Anglii, Szkocji i Irlandii, ale także też w Norwegii. Niektóre są ozdobione artystycznymi rzeźbami, a inne zachwycają gładko wypolerowanymi powierzchniami. W przeszłości wielu badaczy podejrzewało, że kule służyły jako pociski do procy. Eksperci zakładają jednak, że kamienne kule stanowiły przede wszystkim symbol statusu artystycznego, który odzwierciedlał szczególną pozycję ich właściciela. Jak wszyscy wiemy, polerowanie takiego kamienia byłoby wtedy niezwykle trudne. W końcu narzędzia do polerowania nie były tak powszechne jak dzisiaj. Większość z nas najprawdopodobniej nawet w dzisiejszych czasach nie ma narzędzi niezbędnych do wykonania takiego zadania. Robienie czegoś takiego tyle lat temu byłoby niezwykle kosztowne, dlatego większość badaczy uważa, że kule są raczej symbolami statusu. Jest zatem mało prawdopodobne, że armie poświęciłyby tak dużo czasu i tak dużą sumę pieniędzy na dekorowanie kuli, które po prostu zostałyby użyte do zniszczenia sił wroga.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ponte Vecchio, Włochy. To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano...
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

No i witam znowu po tygodniu. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja nazywam się Władysław Bałtycki i pragnę zaprezentować powtórkę z wybranymi utworami z notowania numer 1083. Dokładnie z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie 23 lata temu. Wówczas nie było emisji tej listy. No tak sobie zażyczyli. My robimy emisję, mimo tego, że jest 1 listopada. To w niczym nie przeszkadza. Dobra, przechodzimy do meritum. 57, taka jest liczba wszystkich utworów. 24 polskie utwory, 33 utwory zagraniczne. Top główny, 30 utworów polskich, 15 zagranicznych, 15 nowości, 3 wzlotów, 10 spadków, 17 bez zmian pozycji, 3 utwory. W poczekalni było tych utworów 27, 9 polskich, 18 zagranicznych, 9 nowości, 0 powrotów i 7 pozycji ex aequo. Jak zauważyliście, 57 utworów musiało być tych pozycji ex aequo. Z mojej strony coraz ciężej jest wybrać jakieś kawałki, które się nadają naprawdę do puszczenia, bo to jest rok 2002, zaczęliśmy w 82 roku. I po prostu teraz jakieś dziwolągi zaczęły tutaj wyskakiwać. Sorry, ja sobie herbatkę z miodzikiem ciachnąłem. Zaczęły wyskakiwać jakieś dziwolągi, no ale jakoś obskoczyłem to. Dobra, jedziemy. Poczekalnia. No i oczywiście miejsce 50, dwa utwory na miejscu 50, dwie nowości. Ex aequo, najpierw Sabia i utwór The Day After Tomorrow, a potem Archive i utwór Again. Archive to taki ciekawy zespół. Ten utwór w oryginale trwał 16,5 minuty, ale my posłuchamy go w wersji radiowej, 5 minut z hakiem. Posłuchajmy sobie Archive. Again.

No i szybciutko zaczęliśmy, i bo tych utworów to tak będzie trochę różnie z nimi będzie. Dobra, przechodzimy dalej. Miejsce 49 to także miejsce ex aequo. Natalie Cole, spadek o jedną pozycję i utwór Tell Me All About It oraz Gotan Project, nowość Santa Maria del Buen Aire. Gotan Project to bardzo ciekawa grupa, oni pochodzą z Argentyny. No i Gotan Project to Gotan odwrócone tango, poprostawiane wyrazy, chodzi o tango, w każdej formie dostępne. Projekt Tango, Gotan Project. Ta płyta na początku XXI wieku, czyli w 2002 roku, cieszyła się naprawdę dużą w Polsce popularnością. Wszędzie się ją grało, no bo to przecież takie chwytliwe. My lubimy taki klimat.

Ja nawet sam miałem tą płytę, nie kupiłem jej sobie, ktoś mi wypalił, bo to była wtedy era wypołek. I przesłuchałem kilka razy nawet tą płytę, ale na dłuższą metę, no to... Dobra, posłuchajmy sobie, ażeby przypomnieć, jak to było 23 lata temu. Gotham Project, Santa Maria del Buen Aire.

Łezka się wokół kręci, obrazy pojawiają się przed oczami sprzed 20 paru lat. Miejsce 48, spadek o 5 pozycji, Zucchero i John Lee Hooker, Alidoro. Na miejscu 47 Jacek Bończyk, spadek o 1 pozycję, Nieustanne tango. Jakoś w to tango zabrnęliśmy w tej poczekalni. Na miejscu 46 nowość Mariah Carey, Through the Rain. Na miejscu 45 Whitney Houston, nowość What You Looking At. Taki tytuł. Potem na miejscu 44 dwa utwory. Richard Ashcroft w utworze Check the Meaning, to spadek o 4 pozycje, oraz Suede, spadek o 2 pozycje, utwór Positivity. Ja lubię zespół Suede, ale nie lubię takich piosenek jak ta. Dlatego przechodzimy do miejsca 43, też ex aequo. Dwie nowości, Vanessa Carlton, Ordinary Day, a potem Craig David, What's Your Flava. What's your flavor? Na miejscu 42 awans o 5 pozycji T-Love i Moje Pieniądze. Na miejscu 41 ponownie ex aequo Avril Lavigne, Complicated, spadek o 6 pozycji. A potem nowość Shania Twain i utwór I'm gonna get ya good. I Avril Lavigne, ja się zastanawiałem, czy puścić tą panią, ale zdecydowałem, ale jednak nie. Po prostu nie dam rad. I dlatego przechodzimy do miejsca 40. Piotr Bukartyk i sekcja w utworze Małgocha. Spadek o 3 pozycje. Na miejscu 39 awans o 2 oczka grupa Oxygen i utwór Czemu Gdy. Oxygen to taka grupa, a Meteor, i ona nagle zaistniała i zaczęła nagrywać z męskim graniem. Na dzisiejszej liście dwa utwory są, ale ja osobiście nie jestem fanem męskiego grania, bo męskie granie od 20 lat brzmi tak samo i teksty są o tym samym, muzyka jest taka sama, aranżacje, brzmienie, wszystko jest takie samo. Tam się nic od 20 paru lat nie zmieniło. Dlatego odstawiamy to do lamusa. Na miejscu 38, tak jak tydzień wcześniej, Creed i utwór One Last Breath. Potem na miejscu 38, znowu na miejscu 38, bo to ex aequo zapomniałem dodać. Awans o 7 pozycji, Manic Street Preachers i Preachers i utwór There by the Grace of God. Przechodzimy szybko do miejsca 37, awans o 4 pozycje, Negatyw, Myślałem, że, i nareszcie mogę zapowiedzieć, że posłuchamy sobie tego utworu.

Ładna, rzewna pioseneczka. Negatyw to taka filia Mysłowic, można powiedzieć. To wszystko brzmi tak samo, ale dobrze się tego słucha. Na miejscu 36 awans o dwie pozycje Carlos Santana i z gościnni z Michelle Branch w utworze The Game of Love. Przechodzimy do miejsca 35, tutaj znowu dwa utwory, ex aequo, awans o dwie pozycje, Justyna Steczkowska śpiewa Idle Mitten Fiddle. Ja mówiłem, że Justyna Steczkowska nagrała pierwszą płytę, która się nadaje do puszczania i pozostaje przy tym niewzruszony. Na miejscu 32, drugą piosenką z miejsca 35 to Tracy Chapman w utworze You're the One. Awans o jedną pozycję. W ogóle mi Tracy Chapman nie leży. Na miejscu 34 coś, co mi też nie leży. Olga Bończyk i Operacja Logos. Awans o jedną pozycję. Księga Nadziei. A na miejscu 33 taka piosenka, to się nazywa, to nawet nie jest chyba zespół, to się nazywa Dzieci Ulicy. No to zespół. Utwór nazywa się Pomóż Mi. To jest awans o jedną pozycję tutaj. I ten utwór, on był zrobiony i wypuszczony po to, żeby pomóc bezdomnym dzieciom, które gdzieś tam się błąkają po ulicach. Zresztą jak tekst jest właśnie mówiący o tym. Na miejscu 32 ponownie ten Oxygen i utwór Billie Jean. To cover, ale to pozycja taka jak tydzień wcześniej. A na miejscu 31 zamykamy poczekalnię, nowość, Nirvana, wyskoczyła jak Filip z konopi w utworze You Know You're Right. Utwór gdzieś przyczajony. Słuchamy dwóch utworów, Dzieci Ulicy, Pomóż Mi, a potem Nirvana i ten utwór wyciągnięty z kapelusza You Know You're Right.

No to już jesteśmy w tej 30. Jak widzieliście w poczekalni, naprawdę odrzuciłem sporo utworów. Ja się potem zacząłem martwić, że za chwilę nie będę miał co wrzucić to w eter, ale coś tam uzbieramy. Nie martwcie się. Przechodzimy już, żadnych pozycji egzekwo. Na miejscu 30. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Peter Gabriel i utwór The Barry Williams Show. Peter Gabriel, on wtedy był chyba w swojej najlepszej formie. Tak mi się wydaje. Na miejscu 29. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Moby, utwór Extreme Ways. A na miejscu 28. nowość, grupa Pogodno i utwór Orkiestra. I teraz właśnie te trzy utwory: Peter Gabriel, Moby i Pogodno. Nareszcie mogę wrzucić jakiś trójpak. I niech leci. Super, słuchajcie. Ciao.

Przechodzimy teraz do miejsca 27. Przypominam, słuchamy wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrotu do przeszłości. Notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie sprzed 23 lat. Przechodzimy więc, jak już mówiłem, do miejsca 27. Tutaj spadek o 6 pozycji od 16 tygodni na liście. Edyta Bartosiewicz, Niewinność. Ta Edyta Bartosiewicz, już późniejsza, przed tym jak jej kariera gwałtownie wyhamowała, no to już nie była ta jednak Edyta. Ona miała parę fajnych numerów, a większość niestety stara sobie. Na miejscu 26. nowość, oczywiście znowu nie wiadomo skąd i po co, dlaczego, Grzegorz Turnał, Liryka, Liryka. Na miejscu 25, tak jak tydzień wcześniej, od 5 tygodni na liście, grupa Kowalski, utwór Irlandia Zielona. Ludzie myślą, że zrobią karierę, jeśli wkomponują w hasło Irlandia w tytuł swoich utworów. Kocham cię jak Irlandię. To się udało, a potem reszta to już są popłuczyny. Miejsce 24. Spadek o 6 pozycji od 21 tygodni na liście. Red Hot Chili Peppers, utwór By The Way. No i dobra. I posłuchajmy sobie właśnie tego utworu, bo potem będzie dużo, dużo niczego. Peppersi.

make good.

No i miejsce 23. Ja tak sobie pomyślałem, że ta lista to raczej nie jest wybiórcza, ale kontestacyjna bardziej. No ale coś mam poradzić, jak takie utwory są tutaj pozamieszczane. Robię co mogę. Na miejscu 23 spadek o 10 pozycji od 15 tygodni na liście Coldplay i utwór In My Place. Grupa, która może miała jeden fajny kawałek. Na miejscu 22 spadek o 5 pozycji od 10 tygodni na liście Ewa Bem. Wszystkiego najlepszego. Panie Ewo, wszystkiego najlepszego, ale przechodzimy do miejsca 21. Tutaj spadek o jedną pozycję od 3 tygodni na liście Roman Roczeń, utwór Chłodnia. Na miejscu 20 nowość Madonna, Die Another Day. To jest chyba utwór z Jamesa Bonda, ale tak jak mówiłem, ta Madonna to kilka numerów miała fajnych, które już puszczałem i ona chyba już wyczerpała ten limit fajności. Na miejscu 19, tak jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście Phil Collins i Can't Stop Loving You. Phil Collins i Peter Gabriel to są dwaj wokaliści jednej grupy Genesis. Po tym jak Gabriel odszedł, Phil Collins został wypędzony zza perkusji i zagoniony do śpiewania. I potem nagle się okazało, że ten gość robi to całkiem nieźle, no ale co z tego, jak te kawałki, które śpiewał, są takie sobie. Oto jak potoczyły się nie tyle kariery, co, bo kariera i tak jedna i druga była znakomita, co warstwa merytoryczna tego, co śpiewali. Peter Gabriel poszedł tą dobrą ścieżką, Collins jakieś takie popowe popczyny. Na miejscu 18 spadek o dwie pozycje od 12 tygodni Vanessa Carlton A Thousand Miles. Na miejscu 17 spadek o dwie pozycje od 8 tygodni na liście Ira Bez Ciebie Znikam. Kto mnie ukarał, ażeby ciągle wpadać na tą Irę? To przecież to jest jakaś, to są jakieś hece. Potem na miejscu 16 awans o 6 pozycji od 4 tygodni na liście Anna Maria Jopek i Pozostanie Tajemnicą. Anna Maria, ja mam do niej naprawdę słabość, ale to nie jest muza do tego radia. Na miejscu 15 spadek o jedną pozycję od 17 tygodni Chad Kroeger, gościnnie Josie Scott, utwór Hero. Dobra, nareszcie wchodzimy na miejscu 14. Awans o 13 pozycji. Od 2 tygodni na liście Ścianka i Białe Wakacje, a potem na miejscu 13. Awans o 16 pozycji. Od 2 tygodni na liście Hej, Cudzoziemka w Raju Kobiet. I tych dwóch utworów słuchamy w kolejności Ścianka, potem Hej. No, nareszcie.

by men. Ja mam kumpli muzyków, którzy są punkowcami i industrialowcami, którzy są fanami Marka Knopflera, bo to dobry gitarzysta. No okej, okay. Mówiłem to tydzień temu, ale co z tego? Na miejscu 11 spadek o jedną pozycję od 6 tygodni na liście U2 Electrical Storm. Ja kiedyś mówiłem, że U2 to utwór, to kapela, która wydała jedną dobrą płytę, jest to War, ale teraz jak tak słucham i cały czas puszczam te utwory w tej liście, to jednak muszę przyznać rację, że ten... rację. Muszę jednak stwierdzić, że ten U2 to zrobił parę jeszcze fajnych numerów. Między innymi ten jest fajny. Posłuchajmy U2 Electrical Storm.

Na miejscu 10, teraz będą dwie Kasie, na miejscu 10 spadek o dwie pozycje od 6 tygodni na liście Katarzyna Groniec bez Księżyca. A na miejscu 19 awans o 3 pozycje od 5 tygodni na liście Kasia Kowalska Antidotum. Ale my przechodzimy do miejsca 8, tutaj spadek o 1 pozycję od 8 tygodni na liście Wilki i piosenka pod tytułem Urkę. A potem na miejscu 7 spadek o 2 pozycje od 13 tygodni na liście Raz, Dwa, Trzy i utwór Oczy tej małej. Mam słabość do zespołu Raz, Dwa, Trzy, bo uważam, że tekstowo ta grupa bije na łeb większość twórców naszych rodzimych. Biła i bije. Bo to w ogóle co się teraz dzieje, to już jest w ogóle makabra. Ale wtedy też biła. I dlatego posłuchamy tej grupy i posłuchamy też Wilków, bo ja zawsze twierdziłem, że Gawliński ma dar do fajnych riffów i do przebojowych piosenek i ta piosenka mieści się w tym kanonie fajności, ale bez wstydu. No więc najpierw Wilki, Urkę, a potem Raz, Dwa, Trzy i Oczy tej małej.

No i powoli zbliżamy się do końca naszej wybiórczej listy przebojów. Przypominam trójki. Ja przypominam, że to jest notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002. I przechodzimy do miejsca szóstego. Tutaj spadek o dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Aha i utwór Lifelines. Aha powróciło po długim czasie niebytu z tą płytą. Ta płyta nie jest zła i ma parę fajnych utworów, ale ten nie jest tym moim ulubionym utworem. Dlatego przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj od 7 tygodni na liście, awans o 4 pozycje, Eva Cassidy, utwór Imagine. Teraz miejsce czwarte, awans o 2 pozycje, od 3 tygodni na liście, Pearl Jam, utwór I am mine. Potem na miejscu trzecim, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście, Tori Amos i utwór A Sorta Fairy Tale. A na miejscu drugim spadek o 1 pozycję, od 9 tygodni na liście, Myslowic i utwór Sprzedawcy Marzeń. I mi zostało na miejsce pierwsze, ale to za chwilę, bo teraz posłuchamy sobie tych 3 utworów. Pearl Jam, I Am Mine, potem Tori Amos, Sorta Fairy Tale i Myslowic, Sprzedawcy Marzeń.

No i jesteśmy. Dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj nawet puścimy numer jeden. Tydzień wcześniej nie puszczaliśmy. Chyba 3 albo 4 tygodnie wcześniej też nie puszczaliśmy, bo były takie gnioty. A teraz nie jest to mój ulubiony numer, ale damy radę. No więc czego słuchamy? Na miejscu pierwszym notowania numer 1083 z 1 listopada 2002 był utwór grupy Awans o jedną pozycję od 6 tygodni na liście. To był utwór grupy Red Hot Chili Peppers, a utwór nazywa się The Zephyr Song. Ładny utwór. Peppersi mieli lepsze utwory, mieli też gorsze. Tak czy siak, posłuchamy sobie tego. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam 8 listopada na kolejną wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Będzie rok 2003. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Prowadził Władysław Bałtycki.

0: No i przy mikrofonie Monika Patkowska, a to jest projekt Patkowska. Kochani, tak jak zapowiadałam, naszym dzisiejszym gościem będzie Justyna. Niezwykła osoba, która myślę, że łączy świetnie z pasją, zaangażowaniem, no i takim mistycyzmem. Nie wiem, czy dobrze to określiłam, ale w takiej pigułce właśnie tak bym nazwała Twoje działania i dziękuję Ci ślicznie też, że mogłam wypróbować bardzo skutecznych produktów. Kurczę, Justynko, jak to się zaczęło, to zamiłowanie do grzybów, jakkolwiek to nie zabrzmiało?
1: Jak to się zaczęło? Wiesz, to się trzeba troszeczkę cofnąć do momentu, kiedy mamy tak zwany COVID. I ja wywracam swoje życie do góry nogami i z 7-letniego poważnego związku, relacji, kupna domu, ja po prostu biorę psa pod pachę i wychodzę. I mówię, że ja chcę wszystko zmienić, to nie jest życie, którym ja chcę żyć. I tak sobie zostałam sama wtedy, te kilka lat temu, i zaczęłam organizować spotkania. Bo ja po prostu poczułam, że ja chcę mieć nową rodzinę, nowe towarzystwo. Zaczęłam organizować spotkania duchowo-rozwojowe w Anglii. Nigdy nie mogliśmy się, wiesz, spotykać, ogłaszać, więc ja tylko gdzieś tam na WhatsAppie napisałam, nagle zbierało się 60 osób.
0: O.
1: I te spotkania trwały, no trwają do dziś, chociaż już teraz to już się tak zaciera, już coraz mniej ludzi się spotyka, ale myśmy się tak co miesiąc spotykali. I na tych spotkaniach poznawałam dużo nowych ludzi, poznawałam muzykoterapię, wiesz, kakao, ja po prostu chciałam łączyć ludzi i nagle tam zaczynałam poznawać wszystkie rzeczy, którymi praktycznie teraz ja się zajmuję, bo ja się tym zafascynowałam. I jadąc na jedno z tych spotkań, kolega dał mi krople z Amanity Muscari. Wiesz, jako jedyna organizatorka, czasami byłam zestresowana, że może ktoś ma większą wiedzę ode mnie, większe doświadczenie, wiesz, trzymanie przestrzeni. Ja się tego tak naprawdę uczyłam. I pamiętam, jak jadąc na to spotkanie ileś tam godzin w samochodzie, ja poczułam po tych kroplach takie zwolnienie blokady, taki totalny luz w głowie, spokój. To spotkanie było, wiesz, przeprowadzone w lekkości, w spokoju i mówię, ja chcę to robić. Ja po prostu chcę mieć ten efekt, ten stan dalej. No i powstały takie krople, jeszcze wtedy z moim byłym partnerem. On stworzył takie krople i ja zaczęłam je mikrodawkować. I po 3 miesiącach zobaczyłam ogromną zmianę w moim życiu, że ja się wyciszyłam, uspokoiłam. Oczywiście i teraz tutaj dodam nie tylko same krople, wiesz, to była też, dalej to były te spotkania, muzykoterapia, różne.
0: Holistycznie,
1: ale to była taka, to miało bardzo duży wpływ, bo ja wstawając rano, biorąc te krople rano z intencją, miałam, o kurczę, mi się nagle inaczej patrzy na świat, perspektywa mi się poszerza, zmienia mi się percepcja widzenia tego, że nie wszystko można, wiesz, reagować impulsywnie, agresją, krzykiem, bo taka kiedyś byłam, wiesz, wybuchowa. Ja się po prostu zaczęłam uspokajać, zobaczyłam, że moje szumy uszne, które przez większość życia mi towarzyszyły, zniknęły. Mój okres stał się delikatny, bezproblemowy,

0: prostu przywiozłam je tutaj i tak tworzę te produkty tutaj i pomagam już dobre 4 lata wielu, wielu osobom.
1: A z jakich jeszcze roślin korzystasz?
0: Korzystam jeszcze z roślin mocy, które można dietować. Nie wiem, czy znasz dietę, czyli zamykają cię w tambosie 10 lub 14 dni w odosobnieniu, kiedy pracujesz z rośliną. To jest bardzo popularne w Amazonii.
1: Opowiedz proszę.
0: No tak, nam się dieta kojarzy, wiesz, idę na dietę Chodakowskiej, Dąbrowskiej, prawda? Tak, tak,
1: Tak.
0: my myślimy, że wygląda dieta. Dieta tak nie wygląda. Dieta to jest jedzenie jałowe, czyli bez cukru, bez soli i praca z rośliną, gdzie ludzie to robią to dobrowolnie, żeby to dobrze wybrzmiało. Zamykają cię w domku w dżungli, w takim drewnianym domku, gdzie masz tylko materac, biurko, notes i ołówek do pisania i przynoszą ci roślinę rano i wieczorem i ty tą roślinę po prostu spożywasz, pijesz i łączysz się z tym, co ta roślina ma ci do powiedzenia. No i przede wszystkim ze swoimi myślami, bo jeśli człowiek zostaje sam na 10 dni i nie ma kontaktu z internetem, z tym, co się dzieje na świecie, z drugą osobą, jedynie tylko jest mu donoszone jedzenie, ale ma nie rozmawiać, no on zostaje sam ze sobą i ma po prostu ogromne, niesamowite wglądy.
1: Myślę, że to jest o takim byciu tu i teraz, czyli o tym, czego najbardziej nam we współczesnym świecie, przynajmniej Zachodu, brakuje, ale też o konfrontacji z własną osobą i niejednokrotnie nie z tym, czego byśmy chcieli.
0: I kim ja jestem?
1: Tak, o tym...
0: Kim nie... Mów.
1: Przepraszam, nie chciałam wejść w słowo. Pomyślałam o tym, że to nie są tylko takie pozytywne obrazy i autorefleksje, ale to jest też zdarzenie się z własną, zatajoną, bo nie zawsze na poziomie świadomego umysłu, formą, no może to wybrzmi taką nomenklaturą dość mocno, ale taką hipokryzją, na przykład wmawianiem sobie nawet tego, że czujemy się spełnieni, albo że życie, które wiedliśmy do tej pory, było właściwym. No, myślę, że to takie mocne tematy, ale mówię to z poziomu teorii, bo tego nie doświadczyłam względem tej diety, o której wspominasz.
0: I też przede wszystkim tego, kim ja jestem, co ja sobie wmówiłam, albo świat mi wmówił, jakie ja sobie etykiety przyczepiłam przez tyle lat, prawda?

0: Tak. Jaki system wartości i czy on jest spójny z nami? Niesamowite. No ale jeżeli na przykład ktoś, słuchając nas teraz, zapragnie skorzystać z takiej diety, no to jakie kroki przede wszystkim musi poczynić? Bo wiesz, myślę, że dla większości naszych odbiorców to jest coś nęcącego, ciekawego, ale jednocześnie abstrakcja i prawdopodobnie myślą, że to jest poza ich zasięgiem możliwości realizacji takiego pomysłu.
1: Dlatego ja poszłam w mikrodawkowanie. Dlatego ja, kiedy zobaczyłam, jak te rośliny mają potężną moc, jak one naprawdę, przede wszystkim, przez wiele lat też rozwoju duchowego, wiesz, roślina nie ma ego. Ani grzyb, ani roślina nie ma ego. Ona nie ma tej intencji, żeby ci zaszkodzić. A często jest tak, że my, chodząc do różnych terapeutów, i teraz nie chcę mówić, że terapeuci są źli, bo sama jestem terapeutką, ale czasem niechcący mogą nam narzucić swoje racje. Część osób może tego nie robić z powołania, tylko z pozycji pieniędzy, tak? Wyszkoli się, wyuczy się, zrobi jakieś studia i robi to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. I też jest z pozycji jego, tak? A roślina tego nie ma. Ona nigdy nie chce nas wykorzystać. I dla mnie to jest jak zajrzenie za kurtynę, czy nawet przerabiania różnych rzeczy, czy tego, kim byłam, dlaczego jakaś sytuacja mnie w życiu spotkała, szybciej. To jest po prostu taki troszeczkę dla mnie pociąg na skróty. I jeżeli jest gotowość, czy na ceremonię jałaski, czy na dietowanie, pracę z jakąkolwiek rośliną, to uważam, że jeżeli jest gotowość danej osobie, to zawsze się znajdzie, nagle zacznie, nie wiem, jakiś będzie, ktoś o czymś powie, ktoś powie, że kogoś zna, jakiś post na Facebooku, wiesz jak to jest, jak już jest gotowość, to nagle my to przyciągamy.
0: Tak, droga sama się krystalizuje.
1: Dokładnie. I ja wiem, że to jest wyzwanie, wiesz, w dzisiejszych czasach, jeszcze nam tutaj w Europie, wziąć wolne, lecieć do Peru, to są ogromne koszta, rzucić świat i powiedzieć wszystkim, nie będzie mnie 2 tygodnie, nie dzwońcie. Mało realne dla większości osób. Dlatego ja te rośliny przywiozłam tutaj, żeby z nimi mikrodawkować, żeby sobie wstać rano, taki suplement diety, wiesz, pomyśleć sobie o intencji. Dzisiaj moją intencją jest, żeby na przykład mieć energię, bo prokrastynacja tam się dobija do mnie z każdej strony, to ja wezmę sobie takie krople, żeby mieć energię. Do tego one... niektóre, wiesz, z tych kropli, nie będę ci teraz wszystkich nazw wymieniać, bo są bardzo dziwne i dokładnie wszystko można poczytać na mojej stronie, dają energię, wzmacniają kości, są bardzo dobre po operacjach, czy na nasze narządy rozrodcze kobiece, na pracę z sercem. I wiesz, bierzesz sobie taką, czy na wątrobę, bierzesz sobie taką kroplę, kilka z intencją, dzisiaj potrzebuję tego. I to jeżeli jest Tobie chęć, gotowość, to ta roślina jest po to, czy ten grzyb, żeby Cię wesprzeć, żeby Ci pomóc.
0: Wierzę w takie rzeczy, tym bardziej, że niejednokrotnie, może bardziej z takimi naszymi rodzinnymi roślinami, ale tego doświadczyłam. A jak najprościej, ja się domyślam, ale dla naszych słuchaczy bardziej informacja, jak rozpocząć takie mikrooddawkowanie, czy należy Cię jakoś przygotować specjalnie?
1: Wiesz, no jeżeli duchowe BHP, jak to się mówi, no jeżeli, wiesz, odniosę się do muchomora czerwonego, który jest teraz bardzo popularny, on się sam reklamuje, że tak powiem, bo on jest po prostu teraz na tapecie. I jeżeli ktoś idzie sobie w sobotę wieczorem, wypije piwko i sobie zje kilka tych muchomorów, no to wiesz, jaki jest efekt. To jest zupełnie odwrotny efekt, bo nie uszanowałeś tego, nie uszanowałeś tej matki natury. Czyli jeżeli... Wiesz, ja uważam i też z doświadczeń moich, czy z ceremonii jałaski, nam mówią, przygotuj się, bądź na diecie 3 tygodnie, a jedziesz do dżungli i widzisz, jak szaman rano je kurczaka, a wieczorem pija jałaskę. To jest po prostu, nie ma jednej reguły. Jeżeli ty wiesz, że ty się zdrowo odżywiasz i dbasz o ciało, ducha i umysł, to ty możesz, ty nie potrzebujesz większego przygotowania, ale jeżeli ty żyjesz, wiesz, stylem, codziennie jem fast fooda na śniadanie, czy cokolwiek, to daj sobie kilka dni, wiesz, zrób tam przestrzeń na tą roślinę czy grzyba.
0: Przypomniał mi się taki demotywator, kilka obrazków i najpierw ktoś się nafutrował słodyczy, a później popił zieloną herbatą i był taki skonfundowany, dlaczego dieta nie działa. Taki wiesz, hipokryzji.
1: Dokładnie tak to działa.
0: Jest. Niesamowite. Przeczytałam też względem informacji o tobie, Justynko, że jesteś praktykiem EFT.
1: Tak,
0: Prowadzisz
1: jest.
0: takie sesje. Opowiedz coś więcej. Ja wiem, czym jest EFT, ale pomyślałam, że nasi słuchacze, jeżeli potrzebowaliby wsparcia też w takim zakresie, to myślę, że warto rozwinąć informacje, na czym to polega.
1: Powiem tak, przez wiele lat właśnie szukania siebie i wszystkich różnych terapii, technik, ustawień oddechowych, EFT jest dla mnie najlepszą metodą, dla mnie osobiście, dlatego że jest najszybsza. EFT, czyli odstukiwanie akupunkturowych miejsc na ciele, bo nasze emocje wszystko kumulujemy w ciele. Czy to na przykład, nawet teraz, gdybyśmy rozmawiały, mogłoby któryś z nas coś poirytować, prawda? Striggerować. Nie. Prowadząc teraz rozmowę, nie będziemy sobie tutaj, wiesz, mówić. Daję to tylko jako trywialny przykład. Mówić, że o mnie coś poruszyło, nie wiem, cokolwiek, jedno słowo, zdanie, ktoś by mi teraz zadzwonił, przeszkodził i emocja by się skumulowała. Kurczę, wybiłam się, tak? Poirytowałam się. Nie, i po rozmowie z tobą, czy ty, ze mną, mogę się ostukać, czyli powiedzieć, pomimo tego, że poczułam poirytowanie, ja to zauważam i pomimo tego, że mam tą emocję w sobie, ten nawet wkurw, który i teraz możesz się nawet zapytać swojego ciała, gdzie czujesz ten wkurw, może go czujesz w brzuchu, w żołądku, gdziekolwiek, to akceptuję siebie i poprzez odstukiwanie tych akupunkturowych miejsc ciało od razu się rozluźnia i ta zablokowana emocja, ten meridian, ta energia się rozpuszcza.
0: Myślę, że to jest holistyka, prawda? Żeby poza tym, co można z zewnątrz skorzystać, z czego, co nie jest chemiczne, czyli ekstrakty z roślin, plus takie działanie psychosomatyczne.
1: Tak, uważam, że nawet jeżeli pracujemy z podświadomością czy świadomością, nie pójdziemy w rozwoju osobistym bez ciała. Bo wiele osób
0: Tak.
1: zostawia ciało na koniec.
0: Tak, ja często wspominam, że w trakcie, bo ja jestem psychologiem i w trakcie później szkoły psychoterapii, ze względów etycznych, musieliśmy przejść terapię własną, co uważam, że jest szalenie ważne. I podczas zajęć z psychodramy dla mnie zadziała się jakaś magia, ponieważ ja bardzo dużo rzeczy wiedziałam i to się zgadzało względem później konfrontacji z wiedzą wykładowców na poziomie głowy. I nagle odkryłam, że owszem, mózg ma się całkiem dobrze, mówiąc kolokwialnie, ale moje ciało nie współgra, że ono jest mocno zmrożone i niechętne do takich ćwiczeń, wiesz, w kręgu. Ja wolałam być na poziomie takiej bezpiecznej pozycji, czyli bardziej obserwatora, i przynajmniej te początkowe zjazdy sprawiały mi duży dyskomfort. Ja wykonywałam ćwiczenia, no jestem osobą dojrzałą, przecież nie będę się buntować jak dziecko w podstawówce przysłowiowo. Ale to było dla mnie no taką pracą katorżniczą. Z czasem to się rozpuściło i zobaczyłam integrację właśnie pomiędzy tym, o czym pamiętam, o czym myślę, z tym, jak pracuje ciało. No i zadziała się w cudzysłowie magia. Jak to ładnie jedno z drugim współgra, rezonuje i że faktycznie samo ciało to za mało. Sam umysł za mało. Nie wszystko da się objąć w ten sposób. I często też powtarzam, że przecież są trzy rodzaje inteligencji poza IQ, jeszcze emocjonalna i duchowa. Podobnie tu ciało, umysł, teoria, praktyka i wtedy dopiero to ma holistycznie sens.
1: Dokładnie tak. No i przede wszystkim każdy terapeuta potrzebuje terapeuty, bo jak my
0: Tak,
1: możemy teraz.
0: superwizję. Tak, kontenerujemy.
1: Oczywiście, jak wiesz, ja mogę sama szybką rundkę EFT sobie zrobić, tak? Na głębszym poziomie korzystam z innych terapeutek EFT, bo ja potrzebuję drugiego układu nerwowego, drugiej osoby, która zobaczy coś z innej perspektywy niż ja, zapętlona na przykład w swoich myślach.
0: Tak, pomyślałam teraz o tym, bo jeszcze tak z pasji zajmuję się oczyszczaniem energii. Tak jak robiła to moja prababka, babka, one były ze wschodu, były Polkami, ale ze wschodu dzisiaj powiedzielibyśmy, że to były szeptuchy. I często ludzie pytają, czy dana osoba może sama, na przykład używając tych swojskich ja i przetaczając po ciele, oczyścić się. Za każdym razem tłumaczę, że nie, bo gdzieś trzeba tą energię skontenerować względem osoby kompetentnej, A ona już wie, co dalej z tym zrobić, żeby to oddać ziemi, żeby siebie oczyścić. Natomiast jeżeli dentysta sam sobie zębów raczej nie leczy,
1: Dokładnie.
0: podobnie tutaj na poziomie energii, no bo jeżeli ja siebie czyszczę samodzielnie, to mogę używać lekkich działań typu kąpiele w odpowiednich ziołach, jak czarcie żebro. Mogę używać soli, mogę oddawać to żywiołom, to jest okej, ale jeżeli to jest takie grubsze oczyszczanie, to powinna to robić osoba kompetentna, która faktycznie oczyści, ale wie, co dalej z tym zrobić, bo jak sama siebie będę w ten sposób oczyszczać, to jest jak znak nieskończoności. Ściągam i sama sobie to daję i to taka syzyfowa praca.
1: To twoje
0: Podobnie.
1: ego też może cię chronić, żebyś nie ściągnęła wszystkiego.
0: Tak uważam. Poza tym to, że korzystamy z pomocy innych i to na poziomie i psychologii, takiej bardziej ścieżki sensu stricte duchowej, moim zdaniem świadczy o tym, że jednak nie karmimy w nadmiarze ego. A jeżeli ktoś już jest ze wszystkim najmądrzejszy, samowystarczalny, to znaczy, że on nic nie wie. Bo widzę, że im dalej w las, tym ciemniej i tym więcej pokory człowiek nabiera, że to nie tędy droga. No, to też ważna taka dygresja względem tego, do kogo udajemy się po pomoc. Tak sobie myślę subiektywnie.
1: Oczywiście, że tak, dlatego moim ulubionym zdaniem i zawsze powtarzam moim klientom, intuicja jest twoim najlepszym doradcą.
0: Tak, takim kompasem. Rzadko z tego korzystamy, wolimy podważać siebie. To tak jak ludziom mówię, owszem, zioła nie zadziałają może tak szybko, jak jakieś leki chemiczne, ale długofalowo. No, a jesteśmy wtłaczani w taką narrację, że wszystko musi być szybko, już na teraz i spektakularnie, ale to jest taka, wiesz, na skróty chwilowy progres, a później przychodzi regres, jeszcze silniejszy niż stopień problemu, z którym mierzyliśmy się wcześniej.

0: Ale wiesz, dając też odpowiedzialność drugiej osobie za to, czy te krople, czy ta terapia, czy ta sesja na mnie zadziała,
1: Tak.
0: To jest, wiesz, oddawanie mocy sprawczej drugiej osobie.
1: Prawda. Przecież tego nie potrzebujemy. Przecież człowiek tak jak ma pragnienie poczucia miłości, takiej czystej, tak samo uważam przynajmniej w moim przypadku kolejnym co do tego, czego potrzebuję jak tlenu, powietrza do oddychania, to jest poczucie wolności. Nie nadużywanie jej, ale poczucie, że ja sama o sobie stanowię.
0: Tak. I życzę każdemu, żeby miał to poczucie wolności.
1: Zgadza się. A powiedz mi, Justynko, jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
0: Na najbliższą przyszłość mam plan, tak jak wspominałam się już prywatnie, dopiero co przeprowadziłam się do Polski i to jest, czuję się jak takie dziecko chodząc po sklepach, bo dla mnie to są nowe rzeczy, nie było mnie tutaj wiele lat, więc czuję, że rozrywa się nowa karta i pewne etapy w moim życiu się zamykają. Teraz mam plan rozszerzenia mojej działalności tutaj, czy terapii, czy muzykoterapii, bo też gram na wielu instrumentach i pójścia w tym kierunku. Moim celem, moim taką moją wielką miłością jest to, żeby dalej pracować z ludźmi i wspierać osoby w ich drodze. W tej drodze, gdzie nie wiem, kim jestem, kim chcę być. Wiesz, pracuję na etat, nie mam w sobie odwagi. Chciałabym być takim pomostem, takim, wiesz, chodź, ja ci pokażę jak. Mogę ci powiedzieć, ale i tak oczywiście zrobisz po swojemu, ale pokażę ci, które techniki u mnie zadziałały, że jestem tu, gdzie jestem. Żeby się ludzie nie bali eksplorować. I też, wiesz, podążać za intuicją. Masz ochotę się przeprowadzić do, tak jak ja teraz byłam w Hiszpanii, to pojedź do Hiszpanii, spróbuj, doświadcz.
1: Świat tylko dla ciebie.
0: Dokładnie, nic się takiego nie wydarzy. Świat poczeka. Zajmij się sobą, świat poczeka, prawda? Więc takie mam najbliższe plany. Jestem na takim etapie budowania też siebie tutaj nowej, z nową energią. I ciekawe to jest, jak często się gdzieś człowiek zapiera, czegoś nie zrobię, gdzieś nie pójdę, nigdy się gdzieś nie przeprowadzę, a później wszechświat mówi, tak, zobaczymy.
1: Sprawdzam. Ja się zawsze śmieję, że jak człowiek już jest pewien czegoś, to życie mówi, okej, sprawdzam.
0: Ale to jest też najpiękniejsze, że czasami za tą taką najtrudniejszą ścianą, gdzie i ciało czasami już mówi, nie chcę, nie mogę, boli. Ten jeden krok i się po prostu dzieje magia.
1: Prawda. Też tego doświadczam. Justynko, a gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć? Jeżeli potrzebowaliby takiego wsparcia, myślę, że sporo osób tak.
0: Mogą mnie znaleźć na social mediach, mogą mnie znaleźć na mojej stronie internetowej, czyli www.justynaleabogusz.art. Ja jestem dostępna w wielu miejscach. Tak naprawdę odbudowuję swoje social media, bo w sierpniu straciłam wszystko, więc to też jest takie ciekawe, jak czasem właśnie wszechświat czyści, sprawdza i jak ty zareagujesz, jak teraz?
1: Tak, na coś, na co nie masz wpływu, ale słychać spokój w twoim głosie.
0: Tak, wiesz, bo to była piękna lekcja, wiesz, pierwszy dzień to łzy, ofiara, dlaczego, a później zdanie, które mi towarzyszy od dawna, jest, co z tego mogę mieć dobrego? Jakie jest w tym dobro? Czyli ja teraz mam osoby, które ja chcę mieć na tych social mediach.
1: Tak, kto chce i tak się znajdzie.
0: Dokładnie, jeżeli nie chcę czegoś widzieć, coś się mnie porusza, nie muszę tego widzieć. Zawsze jest ta opcja, usuń, odznacz. I uważam, że takie dla mnie to była taka inwentaryzacja w życiu. Są nam potrzebne.
1: Prawda. Też tego doświadczam. No wiesz, po 9 latach wróciłam Bieszczady, tak jak wspominałam ci w prywatnej rozmowie, wyjechałam do Warszawy. Wydaje się to abstrakcją, no bo wiesz, byłam raczej kojarzona z taką bardzo, bardzo naturalną stroną życia, ale pomyślałam o tym, że kurczę, przecież to nie jest w żaden sposób o hipokryzji, to jest o tym, że to jest w zgodzie ze mną i że mi to służy na tym etapie. Ja się nie zmieniłam, zmieniło się otoczenie. Jeżeli jesteśmy w czymś autentycznie, to wszędzie odnajdziemy siebie i nadal będziemy sobą i tyle. To jest o konfrontacji z tym, na ile coś było z nami spójne, autentyczne, a na ile konformistyczne.
0: Dla mnie to brzmi jak rozwój.
1: No, ale tak jest. Ja to widzę. Wiesz, na przykład pierwsze momenty zauważyłam ja, Bieszczady bardzo zapadły mi w serce, ta przyroda, natura bardzo mnie rozwinęły. Myślę, że nie wyszłabym tak przed szereg względem tych szeptuszych spraw, gdyby nie Bieszczady. Natomiast w Warszawie nie mam najmniejszych oporów względem nagrywania rolek, a tam ze względu na to, że no, w cudzysłowie każdy każdego znał, czułam podświadomie taki opór, że poddaję się ocenie nie zawsze osób życzliwych. Wiesz, takich mądrych. Natomiast tego nie mam i czuję to rozwojowo i to jest fajne i ten lekki dyskomfort, że trzeba przewrócić życie do góry nogami, wywołuje we mnie proces chęci rozwoju. I ja myślę, że z tobą to jest też spójne, bo tak między wierszami to wychwyciłam w naszej rozmowie.
0: Tak, i wiesz, to jest takie, zdobyłam artefakt bycia w naturze, tak. Tiknięte, teraz mogę zdobyć inny artefakt, czyli rolki, pokazywanie się światu z innej...
1: Odsłonię takiej bardziej pewnej siebie, zauważyłam, a nie, jak tak na to patrzę, może to nie do końca tak jest, ale myślę, kurczę, miałam lekko taką postawę szczerą na poziomie empatii, ale postawę jednocześnie, przepraszam, że żyję, że jestem inna, wiesz,
0: tak.
1: Co mam na myśli. A teraz nie mam takiego oporu, bo tak jak mówisz, wiem, że właściwe osoby rezonują z tym, a inne mają prawo do własnych opinii. Przecież to wszystko to tak naprawdę jest tylko projekcja, suma tego, co sami przeżyliśmy, co myślimy, a niekoniecznie obiektywizm.
0: Jakby to powiedział Joe Dispenza, tylko zmiana jest stałą, a dla mnie zmiana to rozwój.
1: Tak. Ze wszystkim się zgadzam. Kochana, ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że Państwo zanotowaliście sobie najważniejsze informacje. Co do kropelek, dostałam nie saszetki, dwie buteleczki. Korzystałam, nie czytałam, szczerze mówiąc, jak mogą na mnie zadziałać, bo kam placebo. Chociaż ono też jest słuszne, dobre i potęguje pewne działania. I czułam progres. Wiesz, progresem było dla mnie to, że po przebodźcowaniu całym dniem pracy, różnych zajęć, też prywatnie, przesypiałam całą noc. No teraz nadal śpię spokojnie, ale wtedy było to dla mnie prawie wykonalne, więc czuję ogromną wdzięczność za taki prezent. Dziękuję ci i naprawdę z ręką na sercu polecam.
0: Cieszę się, że podzieliłaś się tym. Dokładnie tak, się, tak jest. Amanita daje spokojny sen. Jakby mnie ktoś zapytał teraz na ulicy, co powiem o kroplach, a wiesz, długa jest lista, na co działa Amanita, muskaria, to zawsze odpowiadam, daję to, czego dana dusza potrzebuje.
1: To ja potrzebowałam, właśnie, snu, ukojenia, bo w ciągu dnia było w porządku, ale budziłam się druga, trzecia w nocy, sprawdzałam trzustkę, wątrobę, wszystko jak młody Bóg i zdrowe, a ja nadal, ale to było przebodźcowanie i ja to czułam. No i te krople przyniosły ukojenie, więc serce raz jeszcze ci dziękuję i dziękuję za przemiłą rozmowę.
0: Dziękuję z całego serca i wszystkiego, co najpiękniejsze.
1: Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kochani, naszym gościem była dzisiaj Justyna, która być może, mogę tak to określić, rzuciła wszystko i wybrała plan własnej duszy, ten autentyczny. Myślę, że jesteś osobą, która zainspiruje wielu z Państwa. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.

Jonathan of Dixon inside the boiler room.

Like,